Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

0: malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, co ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzea Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 850 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy za Bielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku proslojku czynowników, szeroku proslojku radników, mianowito szeroku proslojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby możemy iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska proslojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazji. Pośle już powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ten dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Święty dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem świętego domu. I chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skażę, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał. Ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzie. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічнае.
1: А глебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44-го году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беласточына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, дала дзяржава, бо яна дазволіла zorganizować, ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie byłoby tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja i tak zjawiała się czastka już i dla nas ta czastka nas ta muzei, tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia, tak że to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuwieś z wodą z Jerusalemem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tut na murali kościoła. I on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ. Сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не достав, так бронтає ногами. На мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студії вод, у нас є матераци, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то щось 4-літній малиш мене запрошує до студії вод на відпочинок. То є велика справа.
3: І що ж, теперка так символічно з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є их будинок, ваш сидорский будинок. Дякую вам, что вы дали згоду, как таящина послужила на створение того муралю. Дякую, что вы тут есть с нами.
8: Мы сами малявали?
0: Я сам.
8: А вот это, тут мы бачим всех яйцов музея, так?
0: Ну.
8: А вы сами их, может быть, ведали в живых, когда еще никто был?
0: Это... Нет, только бачку. Świętej pamięci Darka, a Maci to jeszcze żywie Darka. No. A tych dziadków i pradziadów to nie wiedział.
8: Jakie wasze odczuwanie, że to zostaniecie na pewno na 100 godzin, ten mural, tak? To będzie stajać?
0: No, on namalowany na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no, zagładzał tynkołka i... Думаю, już to heta i farba ciapier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u toj tynk, powinno przetrwać.
8: Mm-hmm. No sto godzin.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielskie letopis galicko-wolyński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu galicko-wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzić się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio na pramku. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське Західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ході про мову, i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stwarzamy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna.
9: тема мови, польської мови, в різнородності говорок польських на білоруському західньому Полещу, ще якби не зовсім піднята на такий уровень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей і молодіжі. Там та русифікація несвідома. Може, вона по просто такий систем освітній є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
10: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
1: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяється так традиційно добиток на пастевніки, свяченою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садяться теж на полю. Якраз рослина, яка я така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашим краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija już ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
11: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Білорусів Подляща.
3: Тепер запрошу тату, котрого то є власне есей, бо то є фрагмент есею Доротеуша Фіоніка «В небі радуються мої предкові». Тих предків маєте за нами. Вітаємо.
9: 40 лет, як сказав наш бєльський великий письменник,
4: Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, что материальное, то видно, так? Выдавецтва, книжки, 50 титулов книжек, 70 номеров Бельского, Мельницкого щинча, кольки плит аудио, фестивали, но тут разные, там по Майовой Роще, Олень по Бору ходит, пролог Дни славянской письменности, Международный фестиваль дударов, лирников и шпеваков в Мельникове над Бугом, фестиваль Романовка, и много-много чего иншого. А студия фольклору «Жемерва», летняя школа традиции, которая около 1000 детей перешло через ей. Те особи тоже нашли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братом, і з іншими трохи дійничаєм. Може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на те, що треба робити. Так як ми просто спадши на Йость, а ми вже три гады робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так. І гэта і вже думаю, що Йость, бо любимо гэта місце.
8: І музей був все одно білоруським, так? При любим поколінні?
6: Ну так, музей білорусов Подляша, так що, якби... Білоруси його створають, то Йость білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
6: Ну так, білорусов Подляша, так що якби мог не бути білоруським.